0: Feel the heat.
1: Wakatera the pulse of the great dark FM 9 minutes after 7. Ndidzongova pangwa inoda kuchikamidza madzibaba. Manhero akanaka madzibaba tochikamidza pachirongwa.
2: Ndinotenda manhero akanaka mhuri yeZimbabwe uye manhero akanaka kwamuri mukoma Forbes.
1: Aish madzibaba tachengetwa naMwari zvetaswera tiri munyasha. Nasi madzibaba ngatimbotaurei nenyaneni nawo iri kutaurika o nezvinhu zviri kuitika muZimbabwe mazuva ano. Njodzi madzibaba dzawanda. Tikona zvakaitika kuKariba. Pane chikepe chaya chakadona chakanyura mvura vanhu vanosvika 98 vakashaya. Marimwe zuro apo pane imwe njodzi yakaitika muchivhu yakatora upenyu hwevanhu vanosvika 28. Tirikuziva kuti mavhiki akapfuurapo pane vamwe vakuru vechikwata chaHighlanders vakashayikirawo mimugwagwa. Njodzi dzinenge dzati one day mumwedzi unoyu waAugust madzibaba. Mune zvinhu zviri kuitika izvi madzibaba. Pane mweya here uripo madzibaba, uripo uri kukonzeresa kuti zvinhu izvi tione vanhu vakawanda vachishayikirwa neupenyu munjodzi dzakawanda dziri kuitika mumugwagwa nemukugara zvakawandisa. Pane imwe building kuBulawayo madzibaba yakangobvira yega, motokari dziri kubvira. Kumberengwa ndaichitobva kumberengwa mazuva akapfuurapo ndakaona imwe mota madzibaba yakangovhiringidzwa nedzimwe mbudzi yakabuda murodhi yakawira mubridge. Vanhu vakatoshayikirwa neupenyu. Saka madzibaba zvinhu here, zvinhu zvemweya here izvi, kana kuti zvinhu zviri kungoitikazvo? Pane here pamwe zvamukati tsinangurire pamweya kuti zvakanyatsomira sei mwedzi uyu waAugust madzibaba?
2: Tinotenda mukoma Forbes, mhepo dzakatosumuka kutaura kwatiri kuita, mhepo dzakasumuka. Ndiri kugara kutsanangura ndichiti kana wanhu waakufamba titangeita namata kungoti vanhu dzimwenguva vaterere mukoma Forbes, asi nhau yokuparara kwevanhu iyi iri kuda Jehovha. Tikuti tese tina semhuri yeZimbabwe tibatanei kunamatira nyika yedu, tobatana mukoma Forbes kunamatira nzendo dzokufamba dziri kuda miteuro. Iko zvino makuva ari kuenda kunotambwa, mhepo dzevashakabvu dzakasumuka. Pamunoenda kumakuva mhepo inenge yakatotorawo vamwe. Saka mhepo dzaAugust mukoma Forbes igaro dziva kuti August kana asvika njodzi dzinowanda. Njodzi dzinenge dzitorimo mukoma Forbes kwatitoita izvozvi. Vazhinji vari kuuya kwatiri vari kutoitirwa munamato wenzendo dzokufamba. Vazhinji vari kuuya kwatiri mukoma Forbes vari kuti tiitire munamato zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Saka iko zvino takurudzirana senyika kuti tinamatei Mwari ndo vanopedza njodzi idzodzo. Tikanamata mukoma Forbes paakubata makiyi emota tangeita namata. Tonamatira vapinda munzendo izvi itegei kunamata mukoma Forbes. Ndo dzinonzi mhepo dzaAugust idzodzo, mhepo dzaAugust dzakasumuka. Tinamatei Mwari vatidzidze munjodzi erufu. Aona nhai mukoma Forbes opeza apa paidi kuita mamisteka, yotanga iro gore rino richaita mamisteka. Aiwa mukoma Forbes tinamatirei kana ari mamisteki tianamatirei, kana dziri mhepo ngadzinamatirei. Asi kuda zvinhu zvakadai mukoma Forbes, izvi hatisoda kuzoona izvi, tipinde pakunamata.
1: Saka madzibaba pane minamato here

0: nevamwayo vamakanganisa. Maprofita haadzingi zvikwambo izvi. Endai kun'anga. Vakabva vasvika pan'anga. Vakandibvisai shangu. Pfunyai chibodokodo. N'anga yakabva yatora chainge chimuswe ndobva yanyika muchipfuko. Ndobva vamwizwa mvura vese kumeso. Ndobva yatora bute rayo. Ndobva yatanga kusvuta. Ichingopedza kuhotsira, vakaona kachikwambo kaya katogarawo padhuze paya, kaakutobvunzawo.
1: Ende tiri kuona nzvimbo ndiani pane zvimamuro?
0: Zvikani vamwayo vamakanganisa, chikwambo chinogona kudzingwa kana kuurayiwa zviri izi, zviri nyore. Endai motenga peturi. Kana karara mumba, mobuda mukasiya karimo, musabudisa midziyo. Motidudzira peturi imba yose. Mobatidza moto kafire imomo. Vakatenga peturi ndobva vatudzira imba yose. Kuzoti kachikwambo kaya karara, vakabatidza moto. Imba ndobva yasangana moto yese. Denga parara kuda kuti richinowira mukati. Vakaona kachikwambo kaya kakandomira panze navo wena. Kaakutobvunza kachishamisika.
1: Zvinozamapisa imba tichavata kupi?
0: Zvikani vamwayo vamakanganisa, chikwambo hachidzingwi nenzira iyoyi. Endai kwazvinobva kusouth Africa. Izvi zvinogona kudzingwa zviri izi. Vakabva vasvika kusouth Africa kuyawo. Ndobva vasvika pane murume ainzi anokwanisa kudzinga zvikwambo izvi. Zvikanzi nemurume uyu, ina handichakwanisi kudzinga zvikwambo izvi, asi ndokwanisa kukuudzai zviri nyore zvokuti mukwanisa kudzinga chikwambo ichochi. Endai munotenga hwahwa huya hunodhaka chaizvo, hunowanzonwiwa nemukaka kana kuti nezvinwiwa. Motora hwahwa ihwo huyawo. Zvikanzi munoreva chapomba, zvikanzi yaa chapomba ichocho, mouya nacho pano, mopa chikwambo ichochi chonwa. Kana charara munogona kungochisiya, hachigoni kutevera ikoko kuzimbabwe kwenyu. Vakaenda pane imwewo botostore yaitengesawo hwahwa. Zvikanzi mune hwahwa here huya hunomuwa nemukaka kana kuti nezvinwiwa? Zvikanzi mureva chapomba, zvikanzi yaa ichocho chapomba todawo chagarisa. Zvikanzi tinacho panapa. Zvikanzi tipei kuno. Ndobva wapuwa. Vakabva vaenda nacho kunopa chikwambo